0: Niko Santos, Optimist, je tisto, kar smo slišali, sledi skonku 90-a. Z nami Napoleoni, Bodi moja in Jerry Halliwell, Mi Chico Latino.
1: 90-a so zakon.